Minsuro bɔne biara. Ɛfiri sɛ wo ne me na ɛwɔ hɔ. Aba ne wo poma na ɛkyekyere me werɛ. Wotu me pono ɛwɔ matamfo anim.